podaj wodę. Jedę do domu. Świetlo nadal, cykaj kolem mnie tak jako czas. Benzinowa pompa, lifestyle, patek sobie.